0: Gdzież się osachomie, socha za zimą kłarnie, gdzież się osajeza, za boka biega bieza.
1: The best music on the best radio.